wɔn na wɔbɛhunu Awurade animuonyam, yɛn Onyankopɔn tumi no. Monhyɛ nsa a ayɛ bɛtɛɛ den. Mommia nkotodwe a aguo mu. Monka nkyerɛ wɔn a wɔn akoma atuo sɛ, monhyɛ mo ho den. Monnsuro. Hwɛ, mo Onyankopɔn nie. Wɔde aweretɔ, Onyankopɔn ananmuhyɛ na ɛreba. Ɔno na ɔreba abɛgye mo nkwa. Ɛno na anifrafoɔ ani bɛbue, na asotifoɔ aso abue. Ɛno na apakye bɛhuri sɛ ɔforoteɛ, na emum tɛkyerɛma ato ahurisie nnwom. Na nsuo bɛtue ɛserɛ so, na nsuwansuwa asene anwea pradada so. Na kuma foroteɛ bɛdane ɔtareɛ, na asase pɛsɛ ayɛ nsuwansuwa. Na ɛserɛ so kraman tenabea a wɔbu tuiɛ no, ɛwira bɛfifiri ayɛ sɛ demmire ne mmɛwa. Na tempɔn ne kwan bɛda hɔ, na wɔbɛfrɛ no ɔkwan kronkron. Deɛ ne ho nteɛ mfa so, na ɛno na wɔde bɛma wɔn. Nkwaseafoɔ mpo mfom kwan wɔ so. Gyata biara mma hɔ, na boa dufurupɛfoɔ biara nsi so. Wɔnhunu bi wɔ hɔ. Wɔn a wɔagye wɔn no na wɔbɛfa soɔ. Wɔn a Awurade apono wɔn no bɛsane aba, na wɔde nnwontoɔ aba Sion. Ne dan anigyeɛ bɛtena wɔn atifi. Ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa, na awerɛhoɔ ne

ho popo. Makoma suma Moab, na nadwanefoɔ kɔduru Soar, kɔduru Eglat Selisia, na Luhit afroyɛ no, wɔde nisuo foro. Na Horonem kwan mu, wɔma ɔsɛeɛ adwotwa so, na Nimrim asuo no asɛe pɔtɔɔ, na ɛserɛ adwan, na wira asa, wira mono nni hɔ bio. Enti adeɛ a wanya asie ne wakoradeɛ no, wɔso akɔtwa mpampuro subonhwa, na adwotwa no atwa Moab asase so ahyia. Ne su aduru Eglim, ne su nso aduru Bel-Enim, na mogya ayɛ Dimon nsuo no ma, na mede ade foforɔ nso meka Dimon ho. Gyata bɛba Moab adwanefoɔ ne asase.